0: ɛnu nti nso mmaa bɔne mpo wakyerɛ wɔn wakwan. Nso wataadeɛ mu a no mu na wɔhunu ahiafoɔ a wɔdi bim no mogya. Nso wɔahunu sɛ wɔbubu adan kɔm. Nanso yeinom nyinaa akyiri no, woka sɛ medi bim. Ampa n'abufuo adane afiri me so. Hwɛ, me ne wo bɛdi. Sɛ woka sɛ menyɛɛ bɔne, ɛnu nti. Hwɛ sɛdeɛ wonenam kwa danedane wo kwan. Mesrɛm ho nso w'ani bɛwu, sɛdeɛ w'ani wuu Asiria ho no. Ɛhɔ nso na wobɛfiri aba a wode wo nsa agu wo tiri. Ɛfiri sɛ Awurade apa wɔn a wode wo ho to wɔn soɔ no, na wonni.
1: Wo wɔ ne berɛ na osie wɔ ne berɛ, esu wɔ ne berɛ na sereɛ wɔ ne berɛ, abɔbɔdie wɔ ne berɛ na asa wɔ ne berɛ, aboɔ togo wɔ ne berɛ na aboɔ anoboa wɔ ne berɛ, ɛtuuyɛ wɔ ne berɛ na ɛtuuyɛ ne tɛ mu wɔ ne berɛ, ɔhwehwɛ wɔ ne berɛ na ɔyera wɔ ne berɛ, nhwɛsoɔ wɔ ne berɛ na ɔtogo wɔ ne berɛ, osuan wɔ ne berɛ na ɔpam wɔ ne berɛ, kɔmmuyɛ wɔ ne berɛ na ɔkasa wɔ ne berɛ, ɔdɔ wɔ ne berɛ na ɔtan wɔ ne berɛ, akodie wɔ ne berɛ na ɔmanwɛ wɔ ne berɛ. Ɛfa so ɔbɛn na deɛ ɔyɛ adwuma no nya no deɛ ɔbrɛ ho no mu. Mɛnhunu ɔbrɛ adwuma a Onyankopɔn de ama nnipa ma sɛ wɔmmerɛ nyɛ no. Wayɛ adeɛ nyinaa fɛfɛ ne berɛ mu. Bio nso, ɔde mmeresanten ho adwene ahyɛ wɔn akoma mu. Nanso nnipa ntumi nhu deɛ Onyankopɔn ayɛ firi mfitiaseɛ kɔsi awieeɛ no. Menim sɛ biribiara nni hɔ a ɛyɛ ma wɔn nkyɛn nso wɔbɛgye wɔn ani. Asɛpɛ wɔn ho wɔ wɔn kwan dɛm. Nanso sɛ onipa biara didi nom huna de pa ne berɛ nyinaa mu a Nyankopɔn akyɛdeɛ no no. Menim sɛ adeɛ biara Onyankopɔn yɛ no, ɛno na ɛbɛtena hɔ daa. Wɔntumi mfa bi nka ho, na wɔntumi nyi bi mfiri mu. Na Onyankopɔn ayɛ no saa sɛdeɛ nnipa bɛsuro n'anim. Deɛ ɛba no yɛ teteete adeɛ, na deɛ ɛbɛba no nso ɛbaa teteete. Na Onyankopɔn hwehwɛ deɛ ɛsene kɔ bio. Na deɛ mɛhunu bio owiaseɛ ne atemmu bi a abɔnefosɛm wɔ hɔ ne tenenee bi a amumuyɛ wɔ hɔ. Mekaa no akoma mu sɛ ɔteneneeni ne ɔbɔnefoɔ nyinaa Onyankopɔn bɛwu wɔn atɛn, ɛfiri sɛ wahyɛ berɛ ama adwuma biara ne adeyɛ biara. Mekaa no akoma mu wɔ nnipa ma ho sɛ Onyankopɔn nsɔ wɔn ahwɛ, na wahunu sɛ wɔn fam no wɔyɛ mmoa nko. Na nnipa ma hyɛ berɛ ne mmoa hyɛ berɛ sɛ, na hyɛ berɛ korɔ da hɔ ma wɔn sɛ oyi wuo tie no, sɛ oyi wuo nso tie no no, na honhom baako na wɔn nyinaa wɔ, na kyɛne a onipa bɛkyɛn aboa ni hɔ, na adeɛ nyinaa yɛ huhudeɛ, adeɛ nyinaa kɔ faako, adeɛ biara firi dɔteɛ mu, na adeɛ nyinaa san kɔ dɔteɛ mu. Hwan na onim nnipa ma honhom sɛ ɔforo kɔ soro ne mmoa honhom sɛ ɔsane kɔ asase aseɛ? Na mehunu sɛ adepɛ biara nni hɔ gye sɛ onipa ani gye ne nnwuma mu, na ɛne ne kyɛfa. Na hwan na ɔde no bɛba na wabɛ?